0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do prezydenta Polski w odpowiedzi na decyzję o odebraniu mu tego odznaczenia. W swoim wpisie w mediach społecznościowych podkreślił wdzięczność Ukrainy dla narodu polskiego za wsparcie w walce o niezależność. Zełenski zaznaczył, że współpraca między państwami jest kluczowa dla bezpieczeństwa w regionie. Dodał, że był przekonany, iż odznaczenie było dla ukraińskiego społeczeństwa i armii, a nie dla niego osobiście. Prezydent Polski Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu orderu po konsultacji z kapitułą w związku z nadaniem jednostce Sił Zbrojnych nazwy Bohaterów UPA. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą prowadzić do podtopień. Alert wysłano do mieszkańców powiatów w województwie dolnośląskim, a wcześniej także do odbiorców w całym kraju. Eksperci zalecają, aby zabezpieczyć mienie i pozostać w domach, a także przygotować zapasowe oświetlenie na wypadek przerw w dostawie prądu. Alert RCB jest częścią systemu ostrzegania, który informuje o zagrożeniach na podstawie lokalizacji użytkowników. Prezydent Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, uzasadniając tę decyzję przekroczeniem progu bólu w sprawach dotyczących Polski i sojuszników. Podczas wizyty na Śląsku Nawrocki podkreślił, że rozumie zagrożenie ze strony Rosji. W odpowiedzi na tę decyzję szef biura prezydenta Ukrainy oraz jego zastępca zrzekli się polskich orderów zasługi, a ukraiński minister spraw zagranicznych określił ten krok jako strategiczny błąd. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy zauważył, że sytuacja może negatywnie wpłynąć na relacje między Polską a Ukrainą. Zełenski został odznaczony tym orderem w kwietniu 2023 roku przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę. Irańskie wojsko ogłosiło zamknięcie cieśniny Ormas, argumentując, że jest to odpowiedź na naruszenie warunków rozejmu przez Stany Zjednoczone i Izrael. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zdementował te doniesienia, twierdząc, że nie ma dowodów na zamknięcie cieśniny oraz że zawieszenie broni ma być utrzymane. Wcześniej najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Szamenej zatwierdził wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormas i zakończenie amerykańskiej blokady. Amerykańscy negocjatorzy są już w Szwajcarii, oczekując na rozpoczęcie rozmów z delegacją Iranu w sprawie ostatecznego porozumienia pokojowego. Z powodu trudnych warunków pogodowych organizatorzy Antidotum Airshow Leszno zdecydowali się na zawieszenie imprezy. Oczekiwane burze mają wystąpić około godziny 17.30, co skłoniło organizatorów do zmiany programu. Goście zostali poinformowani, że w razie konieczności opuszczenia terenu, posiadacze ważnych biletów będą mogli wrócić, jeśli pokazy będą kontynuowane. Wcześniejsze zjawiska atmosferyczne spowodowały już zniszczenia, a prognozy wskazują na dalsze silne burze w kierunku Poznania, Leszna i Wrocławia. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od 1 w nocy do 7 rano na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia spowodowane odnawianiem oznakowania poziomego. Do poniedziałku do 9 rano na drodze krajowej nr 35 w Bielanach Wrocławskich trwają nocne prace. Również na obwodnicy w Tyńcu Małym prowadzone są roboty w godzinach 18.08 do 0. Do czwartku do 16 na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięto lewą jezdnię. Ruch dwukierunkowy odbywa się po jednym pasie na jezdni prawej z ograniczeniem prędkości. Do wtorku 30 czerwca do 11 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim zamknięty jest MOP Chruszowice. Do 18 na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa trwa remont nawierzchni i odwodnienia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Moto.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump zapewnił, że w czasie obowiązującego rozejmu oraz po jego zakończeniu Iran nie będzie pobierał opłat od jednostek przepływających przez cieśninę Hormuz. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał jednak, że Waszyngton zastrzega sobie możliwość wprowadzenia własnych należności. Wprowadzenie takich opłat mogłoby wpłynąć na handel morski w regionie. W poniedziałek warszawski Szpital Południowy zyska nową, odpolitycznioną Radę Nadzorczą, której kandydatury zostały zatwierdzone przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie wymaganych dokumentów, takich jak zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Marzena Gawkowska, wicerzeczniczka urzędu MST Warszawy, poinformowała, że nowy skład ma obejmować autorytety w dziedzinie ochrony zdrowia oraz urzędników. Prezydent zapowiedział, że podobne zmiany będą dotyczyć także innych miejskich spółek medycznych. Dotychczasowa Rada Nadzorcza została odwołana na wniosek prezydenta po publikacji dotyczącej nieprawidłowości w placówce. Premier Włoch Giorgia Meloni odpowiedziała na sobotni wpis Donalda Trumpa, który był wymierzony w nią. W swoim komentarzu podkreśliła, że jej popularność nie jest jego sprawą i zasugerowała, aby skupił się na własnej. Reakcja Meloni wskazuje na rosnące napięcia w relacjach między nimi. W nadchodzących dniach w Polsce można spodziewać się zmiennej pogody, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w zachodnich i centralnych regionach kraju. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 14 do 20 stopni Celsjusza, a w niedzielę maksymalnie osiągnie od 27 do 34 stopni Celsjusza. W poniedziałek na zachodzie i północy przewidywane są rozpogodzenia, natomiast na południu i wschodzie mogą wystąpić silne burze. W kolejnych dniach do Polski dotrze cieplejsze powietrze, co spowoduje wzrost temperatury do około 30 stopni Celsjusza w drugiej połowie tygodnia. Wiatr w większości regionów będzie słaby, z wyjątkiem burz, gdzie może osiągnąć prędkość do 90 km na godzinę. W sobotę nad Polską wystąpiły gwałtowne burze, które spowodowały znaczne szkody, w tym powalone drzewa i uszkodzenia dachów. Do godziny 18 strażacy z Dolnego Śląska interweniowali w 180 przypadkach, a w województwie lubuskim otrzymano od 30 do 40 zgłoszeń. W Jakuszycach jedna osoba została porażona piorunem i trafiła do szpitala w stanie stabilnym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty dla 12 województw, a alert RCB obowiązuje na terenie całego kraju. W piątek również odnotowano groźne zjawiska atmosferyczne, głównie w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone i Iran spotkają się w Begenstag, aby podjąć próbę porozumienia po tygodniach sporów. Spotkanie, w którym weźmie udział zastępca Donalda Trumpa, jest postrzegane jako sukces dyplomatyczny, biorąc pod uwagę, że obie strony są odwiecznymi arcywrogami. Rozmowy mają na celu zbliżenie stanowisk obu krajów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed burzami w województwie dolnośląskim, gdzie prognozowane są silne opady deszczu oraz porywy wiatru osiągające do 110 km na godzinę. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w wielu innych województwach, w tym w zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim oraz mazowieckim, gdzie również przewiduje się intensywne burze. Dodatkowo, w niektórych regionach ogłoszono pomarańczowe alarmy przed upałem, z temperaturą maksymalną dochodzącą do 35 stopni Celsjusza. Alarmy będą obowiązywać do niedzieli, a w niektórych rejonach do godziny 20. Służby ratownicze zalecają ostrożność oraz śledzenie komunikatów meteorologicznych. Jedna osoba została ranna w wyniku nawałnic, które przeszły nad Dolnym Śląskiem. Kobieta w wieku 38 lat została porażona piorunem, co spowodowało u niej zatrzymanie krążenia. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe, w tym grupę ratownictwa górskiego Karkonosze, która udzieliła jej pierwszej pomocy. Poszkodowana została przetransportowana do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie jej stan określono jako stabilny. W regionie obowiązują ostrzeżenia przed burzami, a najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest na południu województwa dolnośląskiego. Leonid Kuczma, były prezydent Ukrainy, zrzekł się orderu Orła Białego, który otrzymał w 1997 roku. Decyzja ta jest odpowiedzią na odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta Polski Karola Nawrockiego, po konsultacjach z kapitułą orderu. Kuczma podkreślił, że przez cały okres swojej prezydentury dążył do budowania przyjaznych relacji z Polską. Zrzekł się odznaczenia w związku z decyzją, która według niego nie powinna wpływać na historyczne relacje obu narodów. W ślad za nim z polskich odznaczeń zrezygnowali również inni ukraińscy urzędnicy. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Włochami uległy zaostrzeniu w wyniku eskalacji sporu między Donaldem Trumpem a Giorgią Meloni. Ostatnie ostre wypowiedzi obu polityków wskazują, że konflikt między tymi dawnymi sojusznikami nie ma zamiaru szybko się zakończyć. Wcześniejsze oznaki ocieplenia w relacjach zostały zepchnięte na dalszy plan. Dalsze skutki tego napięcia mogą wpłynąć na współpracę obu krajów w różnych dziedzinach. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia dla południowej części Dolnego Śląska z powodu prognozowanych nawalnych opadów, burz i porywów wiatru osiągających nawet 110 km na godzinę. Alerty przed burzami dotyczą już 12 województw, w tym zachodniopomorskiego, pomorskiego i małopolskiego, gdzie przewiduje się opady deszczu od 30 do 55 mm oraz porywy wiatru od 75 do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców całej Polski o możliwych przerwach w dostawie prądu oraz zaleca unikanie otwartych przestrzeni. Ostrzeżenia meteorologiczne i drugiego stopnia przewidują niebezpieczne zjawiska, które mogą prowadzić do dużych strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. W ostatnich dniach miały miejsce trzy istotne wydarzenia, które wskazują na niepokojący trend w polskiej polityce. Po pierwsze, odbyło się spotkanie prezydenta Polski z europejskim politykiem, którego szczegóły nie zostały ujawnione. Po drugie, prezydent Ukrainy ogłosił symboliczne zakończenie przyjaźni z Polską. Po trzecie, doszło do zakończenia wspólnego projektu firm z Polski i Ukrainy na Zachodzie. Te wydarzenia mogą mieć poważne konsekwencje dla przyszłości Polski oraz całego kontynentu. Policja prowadzi obławę na Dariusza Równickiego, mężczyznę, który wczoraj w Mierzawie w województwie świętokrzyskim zabił swojego teścia i ranił teściową. Ofiara miała 80 lat, a ranna 60-letnia kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie jej stan określany jest jako poważny. Równicki, były policjant, nie posiadał specjalistycznych szkoleń ani pozwolenia na broń. W poszukiwaniach bierze udział około 300 policjantów, a w terenie wykorzystuje się quady, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji pod numer alarmowy. Amerykański samolot prezydencki Air Force One przechodzi na emeryturę, a jego miejsce zajmie luksusowy Boeing 747, podarowany Donaldowi Trumpowi przez władze Kataru. Wartość maszyny oszacowano na $400 milionów, a jej wnętrze zostało urządzone w wysokim standardzie, w tym z użyciem złotego koloru. Samolot będzie pełnił funkcję tymczasowego środka transportu dla prezydenta Stanów Zjednoczonych do czasu dostarczenia nowych, zmodyfikowanych Boeingów, co potrwa jeszcze około 2 lat. Po zakończeniu kadencji Trumpa, maszyna zostanie przekazana fundacji na rzecz jego biblioteki prezydenckiej. W czwartek w Brukseli zmarł w wieku 93 lat François Englert, belgijski fizyk teoretyczny i laureat Nagrody Nobla z 2013 roku. Englert, razem z Robertem Brutem i Peterem Higgsem, przyczynił się do rewolucji w rozumieniu wszechświata. Jego prace miały istotny wpływ na rozwój fizyki cząstek elementarnych. Informacja o jego śmierci wywołała reakcję w środowisku naukowym oraz wśród osób, które doceniały jego wkład w naukę. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Brytyjski premier rozważa odejście z urzędu, a w jego partii wzrasta presja na przekazanie władzy nowemu liderowi, jak informują media. Mimo tych doniesień, Downing Street stanowczo zaprzecza tym spekulacjom. W tej sytuacji nie jest jasne, jakie decyzje mogą zostać podjęte w najbliższej przyszłości. Dziś w Polsce prognozowane są gwałtowne burze, które przyniosą niebezpieczne zjawiska, takie jak nawalne opady deszczu, gradobić oraz silne wichury. Upalna pogoda będzie kontynuowana, jednak z uwagi na przewidywane warunki meteorologiczne, mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność. W związku z tym zaleca się śledzenie aktualnych prognoz oraz informacji meteorologicznych. W Rzeszowie w dniu 21 czerwca 2026 roku przewidywana jest korzystna pogoda, sprzyjająca spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Prognoza meteorologiczna dla województwa podkarpackiego wskazuje na dobre warunki atmosferyczne. Oczekiwane są stabilne temperatury i brak opadów, co zachęca do aktywności na zewnątrz. Szczegółowe informacje meteorologiczne będą dostępne w lokalnych źródłach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem i intensywnym deszczem, które mogą prowadzić do podtopień w dolnośląskich powiatach Dzierżoniowskim, Jaworskim, Kamiennogórskim, Kłodzkim, Świdnickim, Wałbrzychu, Wałbrzyskim i Ząbkowickim. Prognozowane opady deszczu mają wynosić od 35 do 50 mm, a porywy wiatru mogą osiągać nawet do 110 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia. Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości przerw w dostawie prądu oraz o konieczności zachowania ostrożności w rejonach z wezbranymi rzekami. RCB zaleca również przygotowanie się na burzę poprzez zabezpieczenie otoczenia oraz zwierząt. Begoña Gómez, żona premiera Hiszpanii, nie może opuścić kraju z powodu trwającego postępowania sądowego. Oskarżona jest o sprzeniewierzenie, przywłaszczenie środków oraz nadużywanie wpływów. Sprawa wzbudza duże zainteresowanie mediów, a jej rozprawa sądowa ma się odbyć w najbliższym czasie. Szczegóły dotyczące zarzutów nie zostały jeszcze publicznie ujawnione. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia.

0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.
1: Hey girl.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 7 rano w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotykają utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do jutra do 9 rano w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 35 w Bielanach Wrocławskich trwają prace nocne. Równolegle na obwodnicy w Tyńcu Małym również prowadzone są roboty w tych samych godzinach. Do wtorku 30 czerwca do 11 w województwie podkarpackim na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Do 18 na odcinku do przejścia granicznego Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do czwartku do 16 w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina i przełożono ruch dwukierunkowo na prawą jezdnię z ograniczeniem prędkości. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Twórcy słuchowiska politycznego Stan Wyjątkowy Andrzej Stankiewicz i Jacek Gądek krytycznie oceniają sytuację w Koalicji Obywatelskiej, zastanawiając się, kto umożliwił młodemu lekarzowi i radnemu Koalicji Obywatelskiej Dawidowi Kacprzykowi rozwój kariery w stołecznych placówkach medycznych. W kontekście tych wydarzeń pojawiają się kontrowersje dotyczące przeszłości Kacprzyka oraz jego wpływu na funkcjonowanie szpitali. Dalsze działania Koalicji Obywatelskiej mogą być związane z wyjaśnieniem tej sytuacji. Niemcy pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata, zapewniając sobie awans do fazy pucharowej. Dwie bramki dla Niemiec zdobył Denis Undaw, w tym decydującą w 4 minucie doliczonego czasu. Przeciwnicy z Afryki otworzyli wynik w 30 minucie po strzale Franzka Kessie. To zwycięstwo pozwoliło Niemkom wyjść z grupy, co nie udało im się w dwóch ostatnich mistrzostwach. W niedzielę, 21 czerwca 2026 roku o godzinie 10.26 rozpocznie się astronomiczne lato, co oznacza najdłuższy dzień w roku i najkrótszą noc. Słońce osiągnie swoje najwyższe położenie na niebie, wchodząc w znak Raka, mimo że rzeczywista jego pozycja będzie pomiędzy gwiazdozbiorami Byka a Bliźniętami. Różnice między latem kalendarzowym a astronomicznym wynikają z ruchów Ziemi, w tym precesji osi obrotu. W czerwcu i lipcu będzie można podziwiać obłoki srebrzyste, najwyższe chmury na Ziemi, widoczne wieczorem i rano na północnym niebie. Brytyjski premier Keir Starmer może ogłosić swoją dymisję w poniedziałek, według informacji opublikowanych przez The Observer. W planach ma przedstawić szczegóły przekazania władzy swojemu następcy z Partii Pracy. Jego pozycja w parlamencie osłabła, a coraz więcej polityków wzywa go do odejścia, co jest efektem spadku poparcia oraz niedawnego zwycięstwa jego rywala, Andy'ego Burnhama, w wyborach uzupełniających. Anonimowe źródło w rządzie zapewnia, że Starmer koncentruje się na utrzymaniu władzy, jednak wewnętrzne rozmowy sugerują, że jego urząd jest już nie do utrzymania. W przypadku dymisji Londyn powołałby siódmego premiera w ciągu ostatnich 10 lat. Marsz grupy Wagnera na Moskwę w czerwcu 2023 roku był największym wstrząsem dla Władimira Putina od początku jego rządów. Stanisław Satkiewicz, autor książki Muzykanci. Nieopowiedziana historia grupy Wagnera podkreśla, że celem buntu nie było obalenie Putina, lecz ochrona kontroli nad organizacją przed rosyjskim Ministerstwem Obrony. Prigożyn wstrzymał marsz, sądząc, że osiągnął swój cel, gdyż Putin obiecał mu zachowanie władzy nad grupą Wagnera. Jednakże, jak wskazuje Satkiewicz, Putin nie zamierzał dotrzymać warunków umowy i wydał wyrok na Prigożyna. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano na DK35 w Bielanach Wrocławskich oraz na obwodnicy w Tyńcu Małym trwają nocne prace drogowe. Do czwartku do 16 na A6 od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód zamknięto lewą jezdnię i przeniesiono ruch dwukierunkowo na prawą z ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 na DK59 między Mragowem a Rozogami trwają lokalne roboty drogowe. Do wtorku 30 czerwca do 11 na A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Równolegle do 18 na odcinku do przejścia granicznego Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Od 1 czerwca 2026 roku w Polsce wejdą w życie wyższe stawki zasiłku dla bezrobotnych. Najwyższa kwota świadczenia wyniesie ponad 2000 zł brutto miesięcznie. Aby otrzymać zasiłek, należy spełnić określone warunki, jednak szczegóły dotyczące uprawnień nie zostały podane. Wprowadzenie nowych stawek ma na celu wsparcie osób pozostających bez pracy. Bartosz Zmarzlik wygrał 5. rundę żużlowego cyklu Grand Prix we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim, zdobywając tym samym prowadzenie w klasyfikacji generalnej indywidualnych Mistrzostw Świata. Zawody opóźniły się o blisko 3 godziny z powodu intensywnych opadów deszczu, które zalewały tor oraz park maszyn. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Robert Lambert, a trzecie Duńczyk Michael Jepsen-Jensen. W finale Zmarzlik obronił się przed atakami rywali, co pozwoliło mu na triumf w zawodach. Donald Trump ogłosił, że Iran nie będzie pobierał opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormaz, jednak nie wykluczył, że Stany Zjednoczone mogą w przyszłości wprowadzić takie opłaty. Zapowiedź ta ma miejsce przed rozpoczęciem negocjacji z Iranem w Szwajcarii, w których bierze udział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Rozmowy, które rozpoczną się w kurorcie Burgenstock, mają dotyczyć m.in. bezpieczeństwa żeglugi oraz przyszłości administracji i usług morskich w cieśninie Ormaz. Vance podkreślił, że w procesie negocjacyjnym wezmą udział również inne państwa Zatoki Perskiej. Ponad 58% Polaków uważa, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma negatywne zdanie o Polsce, wynika z sondażu United Surveys. Pozytywnie ocenia jego stosunek do Polski jedynie 30% ankietowanych, z czego tylko 2% wskazuje na zdecydowanie pozytywny stosunek. Wśród zwolenników partii opozycyjnych przeważa pesymistyczna ocena, podczas gdy wyborcy koalicji rządzącej są podzieleni. W piątek prezydent RP Karol Nawrocki ogłosił decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, co uzasadnił gloryfikacją UPA przez rząd w Kijowie. Ukraiński prezydent oświadczył, że odesłał przyznane mu wyróżnienie. W Szczecinie 21 czerwca 2026 roku prognozowane są wysokie temperatury oraz lekki wiatr. Oczekiwane jest również nieznaczne zachmurzenie, co sugeruje, że dzień może być przyjemny. W związku z tym nie przewiduje się opadów deszczu. Mieszkańcy mogą zatem planować aktywności na świeżym powietrzu. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano na drodze DK35 w Bielanach Wrocławskich trwają nocne prace drogowe. Również na obwodnicy w Tyńcu Małym kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami w godzinach od 18 do 8. Do wtorku 30 czerwca do 11 na autostradzie A4 zamknięty jest MOP Chruszowice między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa. Równolegle do 18 na odcinku do przejścia granicznego w Korczowej ekipy remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do czwartku do 16 na autostradzie A6 między granicą państwa a węzłem Szczecin Zachód zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej z ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 na drodze DK59 między Mrągowem a Rozogami trwają lokalne roboty drogowe.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegł, że eskalacja napięć wśród sojuszników tylko sprzyja wrogowi. Jego komentarz jest odpowiedzią na rosnące napięcia w relacjach między Polską a Ukrainą. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że sytuacja wymaga szczególnej uwagi i współpracy. Wskazał, że poprawa relacji jest kluczowa dla bezpieczeństwa w regionie. Śledztwo dotyczące Mariana Banasia, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, zbliża się do zakończenia. Prokuratura podejrzewa go o nakłanianie współpracowników do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Wkrótce Banaś może stanąć przed sądem, co wynika z ustaleń Rzeczpospolitej. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od decyzji prokuratury. Niemal cała Polska została objęta alertami drugiego stopnia przed burzami, co oznacza groźną pogodę na niedzielę. Oprócz burz prognozowane są także wysokie temperatury, które mogą stanowić dodatkowe zagrożenie. W związku z tym mieszkańcy powinni zachować ostrożność i śledzić komunikaty meteorologiczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i drugiego stopnia przed upałem oraz burzami, które obowiązują w niemal całym kraju. W wyniku gwałtownych burz, które wystąpiły w sobotę, Państwowa Straż Pożarna odnotowała prawie 900 interwencji, z czego niemal połowa dotyczyła Dolnego Śląska. Najwięcej zagrożeń związanych z warunkami atmosferycznymi miało miejsce w województwach wielkopolskim, lubuskim oraz zachodniopomorskim. Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody obowiązują w centralnej Polsce, a alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka. Japonia zwyciężyła Tunezję 4-0 w tysięcznym meczu w historii Mistrzostw Świata, eliminując afrykańską drużynę z marzeń o awansie do fazy pucharowej. Spotkanie odbyło się w Guadalupe pod Monterrey, a na trybunach zasiadło ponad 51 tysięcy widzów. Daichi Kemade otworzył wynik w 4. minucie, a Ayas Ueide oraz Junia Aitiou dołożyli kolejne bramki, kończąc mecz bez celnych strzałów ze strony Tunezji. Zespół ten po 2 porażkach w turnieju stał się 3., który żegna się z mistrzostwami już po fazie grupowej. W ostatnich meczach grupy F Tunezja zmierzy się z Holandią w meczu o honor. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Krzysztof Bosak wyraził swoje poparcie dla decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, stwierdzając, że Ukraina gloryfikuje osoby odpowiedzialne za ludobójstwo. W rozmowie z Polsat News ocenił te działania jako obrzydliwe, podkreślając, że rządowi w Kijowie należy to jasno powiedzieć. Bosak zwrócił uwagę na konieczność krytyki takich zachowań. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przebywa w Szwajcarii, gdzie rozpoczną się rozmowy z delegacją Iranu dotyczące zawarcia trwałego pokoju. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele obu stron, co może przyczynić się do poprawy relacji między krajami. Celem negocjacji jest osiągnięcie stabilności w regionie. Amerykańskie platformy zakładów predykcyjnych, takie jak Kalszy i Polymarket, wprowadzają kary w związku z nadużyciami dotyczącymi handlu poufnymi informacjami. Ostatnio pracownik Google został oskarżony o oszustwo za obstawianie najczęściej wyszukiwanych haseł, wykorzystując dostęp do wewnętrznych danych firmy. Eksperci zwracają uwagę na niepokojące transakcje, które nie zawsze są przedmiotem śledztwa. Przykładem są zakłady dotyczące wojny w Iranie, które przyniosły zyski na poziomie 1 miliona dolarów. W odpowiedzi na te incydenty platformy podejmują działania mające na celu zwiększenie przejrzystości i zabezpieczenie rynku. Karol Nawrocki uczestniczył w urodzinach Donalda Trumpa, które odbyły się w Białym Domu i były połączone z galą MMA. Jego obecność wywołała mieszane reakcje w Polsce, według sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. Pozytywnie oceniło ją 36,9% badanych. Wyniki sondażu mogą wpłynąć na dalsze dyskusje na temat relacji polsko-amerykańskich. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy infrastrukturę energetyczną na okupowanym Półwyspie Krymskim. CO doprowadziło do pożaru w terminalu naftowym w Kerczu oraz w elektrociepłowni i magazynie gazu ziemnego. Szef rosyjskiej administracji Krymu ogłosił całkowite wstrzymanie sprzedaży paliwa osobom prywatnym i firmom, a ruch na moście łączącym Krym z Rosją został zawieszony. W wyniku ataku uszkodzone zostały także obiekty wojskowe, w tym stacje radarowe. Władze w Moskwie wprowadziły już wcześniej limity na zakup paliwa w obawie przed niedoborami. Pełna skala zniszczeń nie jest jeszcze znana. Wyłączamy Newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Polsce znikają wsie, które mogą za kilka lat przestać istnieć, szczególnie na zachodzie kraju, gdzie ubywa mieszkańców. Na wschodzie z kolei najpierw zamykane są szkoły. Ministerstwo zapewnia, że podejmuje działania mające na celu zatrzymanie ludzi w tych rejonach, jednak podkreśla, że nie można tego robić na siłę. Sytuacja w polskich wsiach wymaga dalszej uwagi i działań. Na Krymie, okupowanym przez Rosję, wprowadzono poważne ograniczenia w sprzedaży paliwa dla cywilnych odbiorców, wstrzymując sprzedaż benzyny i oleju napędowego. Decyzja ta jest odpowiedzią na serię ukraińskich ataków dronowych, które zniszczyły kluczową infrastrukturę logistyczną regionu. Od niedzieli paliwo będzie dostarczane wyłącznie instytucjom rządowym oraz służbom odpowiedzialnym za funkcjonowanie i bezpieczeństwo półwyspu. Ograniczenia dotyczą wszystkich form transakcji, w tym tych realizowanych za pomocą specjalnych voucherów. W wyniku ataków odnotowano także straty w ludziach oraz wstrzymanie ruchu na moście krymskim. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, podkreślając, że nie chce skłócać Polek i Polaków. Czarzasty zaznaczył, że podgrzewanie emocji w czasie wojny jest nierozsądne i apelował o utrzymanie kanałów komunikacji, nawet w obliczu trudnych relacji polsko-ukraińskich. Dodał, że Polska nie będzie bezpieczna bez Ukrainy, a Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej bez wsparcia Polski. Marszałek stwierdził, że sytuacja po decyzji Nawrockiego może prowadzić do dalszego konfliktu, co nie sprzyja odbudowie Ukrainy. Gwałtowne burze, które przeszły przez Polskę w sobotę, spowodowały blisko 900 interwencji strażaków, głównie na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce oraz w ziemi lubuskiej. Wrocław odnotował najwięcej zdarzeń, a intensywne opady deszczu spowodowały załanie toru na Stadionie Olimpijskim, co opóźniło żużlowe Grand Prix Polski. W wyniku burzy bez prądu pozostaje 1025 odbiorców, a w powiecie kłodzkim doszło do uszkodzenia dachów budynków. Trwa szacowanie strat, a w niedzielę wznowione zostaną poszukiwania mężczyzny, który zaginął podczas pływania na desce SUP. Piorun raził kobietę w Jakuszycach, jednak jej stan jest stabilny po udzieleniu pomocy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu w związku z nadaniem imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. W odpowiedzi na tę decyzję były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma oraz jego następcy, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, również zrzekli się tego odznaczenia. W Polsce trwają intensywne burze, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed silnym wiatrem i ulewami dla 12 województw. Prokuratura w Jędrzejowie wydała list gończy za byłym policjantem podejrzewanym o zabójstwo teścia oraz ciężkie zranienie teściowej, a za jego poszukiwania odpowiada blisko 300 funkcjonariuszy. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Aż 66% obywateli z 13 państw europejskich popiera powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, według najnowszego raportu Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych. Wśród zwolenników zacieśnienia relacji z Brukselą znajdują się także wyborcy skrajnej prawicy. Wśród Brytyjczyków 66% ankietowanych uważa, że Brexit negatywnie wpłynął na koszty życia, a 65% dostrzega jego szkodliwość dla gospodarki. Sondaż został opublikowany na 2 dni przed 10. rocznicą referendum, które doprowadziło do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman ogłosił zwrot Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał w 2011 roku. Decyzję tę motywuje chęcią wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, podkreślając jednocześnie szacunek dla narodu polskiego. Hrojsman zaznaczył, że przeszłość nie może przesłaniać wspólnej przyszłości, a prawdziwym wrogiem jest Rosja. Jego działania są reakcją na decyzję prezydenta Polski o odebraniu najwyższego odznaczenia Ukrainy, co prowadzi do wzrostu napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Działania negocjacyjne w sprawie Ukrainy będą ściśle koordynowane z polskim rządem, zapewnił rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius. Wypowiedź ta była odpowiedzią na żądanie szefa polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który domagał się miejsca dla Polski przy negocjacyjnym stole. Cornelius dodał, że obecnie nie toczą się żadne negocjacje, a Rosja nie zadeklarowała chęci rozmów. Kanclerz Niemiec zaprosił przywódców Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie E5 w Berlinie, gdzie omówione zostaną wyniki szczytu G7 oraz przygotowania do szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po zawarciu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, wiele osób w Iranie straciło nadzieję na upadek reżimu. Mieszkaniec Iranu w rozmowie z dziennikiem Bild opisuje codzienność, w której dominują represje, drożyzna oraz rosnące poczucie zdrady. Krytykuje decyzję byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, wskazując, że naraził ona mieszkańców Izraela na niebezpieczeństwo. W wyniku tych wydarzeń niepewność i frustracja wśród Irańczyków tylko wzrastają. Polska buduje jeden z najnowocześniejszych systemów cyfrowej łączności radiowej na świecie, który ma na celu zapewnienie niezawodnej komunikacji krytycznej. Magdalena Potejko-Malicka z Motorola Solutions podkreśla, że doświadczenia z wojny w Ukrainie oraz konfliktów na Bliskim Wschodzie pokazały, iż tradycyjna łączność komórkowa może zawodzić w kluczowych momentach. Nowy system ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale także wsparcie w sytuacjach kryzysowych, takich jak poszukiwanie zaginionych osób. Projekt ten ma istotne znaczenie dla ochrony obywateli i funkcjonowania służb ratunkowych w Polsce. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sybichy, skrytykował polskiego prezydenta, wskazując, że Karol Nawrocki stał się burzycielem pozytywnych osiągnięć, które Ukraina wypracowała w ostatnim czasie. Sybichy odniósł się również do możliwej wizyty prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, w Polsce. Dalsze szczegóły dotyczące tej wizyty nie zostały podane. Schorowani seniorzy, żebrzący o jedzenie czy leki, stają się codziennym widokiem w miastach, a samotne osoby starsze w trudnych warunkach na wsiach to również powszechny problem. Brak wyraźnej strategii senioralnej ze strony państwa budzi niepokój i wskazuje na konieczność długofalowego planowania w tym zakresie. W artykule Beaty Igielskiej w tygodniku Przegląd podkreślono, że bez odpowiednich działań nie można liczyć na poprawę sytuacji seniorów. Wołodymyr Hrojsman zrzeka się polskiego odznaczenia, które otrzymał w 2001 roku. W swoim wpisie na ten temat były premier Ukrainy wyjaśnił powody swojej decyzji, podkreślając, że każdy naród ma prawo do swoich bohaterów. Hrojsman jest kolejnym ukraińskim politykiem, który podjął taką decyzję. Szczegóły dotyczące powodów tej rezygnacji nie zostały jednak ujawnione. Eksperci zalecają, aby podczas upałów nie otwierać okien w ciągu dnia, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż w środku, ponieważ może to prowadzić do szybszego nagrzewania się pomieszczeń. W nocy warto natomiast szeroko otworzyć okna, aby wymienić gorące powietrze na chłodniejsze. Rano, przed wzrostem temperatury, należy zamknąć okna i zasłonić okna, szczególnie od strony południowej i zachodniej. Stosując te zasady, można skutecznie obniżyć temperaturę w domu bez potrzeby korzystania z klimatyzacji. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zadeklarował chęć konsolidacji lewicy i wspólnego startu w najbliższych wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Czarzasty zaprosił do współpracy polityków partii Razem, w tym Adriana Zandberga i Joannę Senyszyn. W odpowiedzi Zandberg stwierdził, że Czarzasty wybrał już koalicjanta, którym jest Donald Tusk, i zasugerował, że powinien być konsekwentny w swoich działaniach. Czarzasty zauważył, że łączy go z Zandbergiem 95% wspólnych poglądów, jednak podkreślił różnice w podejściu do rządu. To były wiadomości Radia DHT.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio DHT.

0: Ekomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Nieoczekiwany spadek inflacji w maju. OC najtańsze od 2 lat. Połowa Zetek mieszka z rodzicami. Polska liderem w Europie pod względem dynamiki przyrostu najbogatszych ludzi. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, co oznacza skrót OKI. Poprawna odpowiedź to osobiste konto inwestycyjne. A najszybciej nadesłała ją pani Bożena Ciupa. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: GUS potwierdził największą sensację, czyli spadek inflacji w maju do 3,1%. Ceny w maju były o 0,3% niższe niż w kwietniu, a na ten rezultat wpłynął mocno nietypowy spadek cen żywności, w tym warzyw. Mówi Dawid Pachucki, główny ekonomista PZU.
2: Ceny warzyw w GUS spadły o niemal 8% i to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki. Łącznie mamy silny 1% spadek cen żywności i to jest to główne źródło zaskoczenia w inflacji za maj.
1: Dodatkowo spadały ceny odzieży i obuwia, transportu, informacji i komunikacji oraz rekreacji, sportu i kultury. W tej ostatniej kategorii spadek cen miał wynieść przeszło 2% w skali miesiąca. Trwające w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 to rekordowy projekt komercyjny i turystyczny, ale ich wpływ gospodarczy będzie skoncentrowany i raczej krótkotrwały, oceniają analitycy Allianz Trade. Ich zdaniem tegoroczny turniej działa przede wszystkim jako impuls popytowy w wybranych sektorach. Jeśli chodzi o turystykę, kluczowym czynnikiem wzrostu są wydatki zagranicznych kibiców, wspierające przede wszystkim hotele, linie lotnicze i transport. Brak konieczności budowy nowych stadionów ogranicza impuls inwestycyjny. Na mundialu FIFA ma zarobić do 13 miliardów dolarów, a region około 9 miliardów. W maju komunikacyjne OC było najtańsze od 2 lat. Mediana ofert spadła do 641 zł. To o 11 zł mniej niż w kwietniu i aż o 70 zł mniej niż rok temu, wylicza Grzegorz Demczyszak, analityk rynku finansowego.
3: Przestrzeń do dalszych obniżek może być jednak ograniczona. Dane KNF po pierwszym kwartale tego roku pokazują, że obowiązkowe OC znów jest pod presją kosztów. Ubezpieczyciele zebrali 3% więcej ze składek, ale wypłaty odszkodowań wzrosły o 9%. Segment zakończył kwartał stratą techniczną na poziomie 19 milionów złotych, podczas gdy rok wcześniej był na plusie.
1: Najdroższe OC mamy w województwie pomorskim, a najtańsze na Podkarpaciu. Procent Polaków zarządza swoimi finansami poprzez aplikację mobilną, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób. Wynika z badania Santander Consumer Banku. Z mobilnej bankowości korzystają przede wszystkim osoby w wieku od 30 do 39 lat. Jednocześnie 15% ankietowanych dzieli swoją aktywność porówno między aplikację a inne formy kontaktu, oddział banku, infolinię czy przeglądarkę internetową. Poprzez aplikacje Polacy najczęściej zarządzają kartą płatniczą i oszczędnościami. 1/3 płaci za jej pomocą za bilety i kontaktuje się z bankiem. 26% uiszcza tam także opłaty za parkingi oraz reguluje spłaty rat kredytów, a 24% wykorzystuje aplikację do spraw urzędowych. Ciąg dalszy nastąpi.
4: Muzyka na każdą pogodę.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Pierwszy Kongres Finansowania Odporności i Bezpieczeństwa toczył się pod hasłem Finansowanie nowej architektury bezpieczeństwa. Polska musi już dziś budować rozwiązania, które pozwolą skutecznie odpowiadać na przyszłe zagrożenia. Trzeba być dzień przed, a nie dzień po, podkreślał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: My musimy wyciągnąć z tych doświadczeń ukraińskich takie działania w przemyśle i gospodarce, które są dzisiaj konieczne. Zderegulować wiele jeszcze przepisów, żeby były możliwe do zrealizowania, nie odczuwając, nie doprowadzając, blokując właśnie ten stan, który nazywamy stanem wojny. Bo po to trzeba zrobić dzisiaj, żeby nie robić dzień po.
0: Prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek podkreślał, że sektor bankowy jest gotowy do odegrania kluczowej roli w finansowaniu bezpieczeństwa. Już dzisiaj finansuje rozwój przedsiębiorstw, które budują odporność państwa, mówił prezes związku.
3: Z badań przeprowadzonych przez Związek Banków Polskich wynika, że około 80% sektora bankowego liczonego udziałem w aktywach jest już zaangażowane w finansowanie przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem i odpornością. Blisko 70% finansuje projekty podwójnego zastosowania. Około połowa uczestniczy w finansowaniu zakupów uzbrojenia. Ponad 30% angażuje się w finansowanie rozwoju nowych technologii.
0: Jak dodał, bankowość opiera się na odpowiedzialnym zarządzaniu ryzykiem. Dlatego potrzeba skutecznych instrumentów gwarancyjnych, partnerstwa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z rynkiem kapitałowym i stabilnego otoczenia regulacyjnego. Organizatorem Kongresu Finansowania Odporności i Bezpieczeństwa jest Związek Banków Polskich. Tymczasem 85% małych i 45% średnich firm w ciągu roku nie przeprowadziło żadnej oceny ryzyka cybernetycznego, wynika z badania Mastercard. Jednocześnie co druga duża, 44% średnich i 25% małych firm z Polski przyznało, że doznały cyberataku lub naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego. Mimo tego tylko co trzecia mała, 28% dużych i co piąta średnia firma nie zmieniły swojego podejścia do cyberbezpieczeństwa. Drobne zmiany wprowadzono natomiast średnio w 30% z nich. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Wszystkie banki w Polsce mają w swojej ofercie kredyty ze stałym oprocentowaniem. Gwarancja niezmienności raty jest najczęściej oferowana na okres 5 lat. Zdarzają się też gwarancje na 10 lat. Doktora Tomasza Pawlonkę ze Związku Banków Polskich zapytaliśmy o wady i zalety takiego kredytu.
4: Nigdy nie będziemy w stanie przewidzieć wydarzeń nagłych, gwałtownych, tak zwanych czarnych łabędzi. Tak samo jak miało to miejsce w sytuacji, w której nie byliśmy w stanie przewidzieć pandemii COVID-19, czy też wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie i związanych z nią konsekwencji gospodarczych, które dotknęły również Polskę poprzez wzrost cen surowców energetycznych. Oczywiście, kredyty o okresowo stałej stopie to nie jest rozwiązanie idealne z perspektywy kredytobiorcy. Jeśli stopy procentowe mocno spadną, osoba ze stałą stopą nie skorzysta od razu z niższych rat, ale w zamian dostaje ochronę przed gwałtownymi podwyżkami. Najważniejsze jest jedno. Kredyty o okresowo stałej stopie są produktem dla ludzi, którzy chcą stabilności i przewidywalności wydatków. To trochę jak ubezpieczenie. Nie zawsze się opłaca, ale daje poczucie bezpieczeństwa. Ostatnie lata pokazały nam wszystkim, jak bardzo poczucie bezpieczeństwa jest potrzebne w tych szalonych latach 20.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
5: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: W Sejmie trwają prace nad osobistymi kontami inwestycyjnymi, a tymczasem rankomat.pl policzył, jakie byłyby wyniki, gdyby OKI już funkcjonowało i właśnie kończyło rok. Porównano zwykły rachunek maklerski z prowadzonym w ramach OKI i przyjęto, że inwestor przez ostatni rok zarobił tyle, o ile wzrósł WIG, czyli 36%, wyjaśnia analityk Jarosław Sadowski.
2: Przy tak wysokich stopach zwrotu OKI jest bardzo opłacalne i właściwie nie ma tu żadnego progu powyżej, którego OKI przestaje się opłacać. Jeżeli wpłacimy na przykład 10 tysięcy złotych, to oszczędność podatkowa wyniesie 684 zł. Jeżeli wpłacimy 25 tysięcy złotych, to już 1710 zł, a jeżeli wpłacimy 100 tysięcy złotych, to będzie to oszczędność na poziomie 6694 zł.
1: OKI przegrywa ze zwykłym kontem maklerskim tylko wtedy, jeśli zainwestowana kwota przekracza limit 100 tysięcy złotych, a zysk jest niewielki lub inwestor poniósł stratę. Ponad połowa osób z pokolenia Z nadal mieszka z rodzicami, wobec 23% starszych millenialsów. Wynika z badania ING Banku Śląskiego Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości. Zetki częściej dostrzegają benefity emocjonalne mieszkania z rodzicami, jak możliwość porozmawiania. Millenialsi z kolei doceniają to, że koszty rozkładają się na kilka osób i częściej widzą wady, jak niewystarczającą własną przestrzeń i ograniczone poczucie swobody, samodzielności. Z badania wynika również, że 8% Polaków w wieku od 18 do 65 lat mieszka obecnie samotnie, a 14% przewiduje, że będzie mieszkać samotnie za 10 lat. Wśród osób w wieku od 18 do 24 lat ta liczba rośnie do 18%.
0: Piątek.
1: Nigdzie indziej w Europie liczba miliarderów nie rośnie tak szybko jak w Polsce, wynika z raportu firmy konsultingowej Frank Knight. Według jej prognozy w ciągu najbliższych 5 lat liczba miliarderów dolarowych w Polsce wzrośnie o 123%, z 13 do 29. Drugie miejsce w Europie ma Szwecja, gdzie do 2031 roku grono najbogatszych ma się zwiększyć o 81%. Liderem na świecie pod tym względem jest Arabia Saudyjska. A boom na hiszpańskie nieruchomości wśród Polaków trwa. W pierwszym kwartale bieżącego roku nasi rodacy kupili na Półwyspie Iberyjskim rekordową liczbę domów i apartamentów – ponad 1100 sztuk. Popyt rośnie mimo historycznie wysokich cen. W ubiegłym roku Polacy kupili w Hiszpanii ponad 4000 domów i apartamentów. Mamy tam już 8. miejsce wśród inwestorów spoza Hiszpanii. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Trwa Mundial 2026. To święto piłki 2026 i największe wydarzenie sportowe w historii. W tegorocznych Mistrzostwach Świata FIFA uczestniczy 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze w ciągu 39 dni. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, kto jest gospodarzem Mundialu? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
3: 3 pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Na podstawie raportu Internet Dzieci 2026 Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa dzieci w wieku od 7 do 14 lat w Polsce najczęściej odwiedzają w internecie Google, a na drugim miejscu znajduje się serwis z treściami dla dorosłych PB. Ponad 81% dzieci w tej grupie wiekowej korzysta z internetu, spędzając średnio 4 godziny i 25 minut dziennie online. W badaniu wskazano, że mobilność korzystania z internetu jest wyraźna, ponieważ aż 88% czasu online przypada na smartfony. Raport podkreśla potrzebę działań systemowych i edukacyjnych, aby chronić najmłodszych przed nieodpowiednimi treściami. Aż 92% Izraelczyków uważa, że Iran wygrał ostatnią wojnę, co poważnie osłabiło bezpieczeństwo ich kraju. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż przeprowadzony przez Uniwersytet Hebrajski i Instytut Agama. Ponad 82% ankietowanych krytycznie ocenia wspólną kampanię wojskową Izraela i Stanów Zjednoczonych, twierdząc, że nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Wobec narastającej frustracji społeczeństwa, niemal połowa Izraelczyków popiera wznowienie działań militarnych przeciwko organizacji Hezbollah, mimo ryzyka konfliktu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a cieśnina Ormas wciąż jest zamknięta. Piotr, szef Łowców Cieni, podzielił się osobistymi refleksjami na temat wyzwań związanych z pracą w tej tajemniczej grupie. Zwrócił uwagę na emocjonalne trudności, jakie towarzyszą rozstaniom z rodziną, przytaczając sytuacje, w których jego 8-letni syn pyta go o konieczność wyjazdów. Podkreślił, że w trakcie rekrutacji do grupy zwraca uwagę na istotne aspekty związane z życiem osobistym kandydatów. Umowa kończąca wojnę, którą Waszyngton zawarł z Teheranem, jest krytykowana za osłabienie pozycji Zachodu. W artykule podkreślono, że Donald Trump jako prezydent przyczynił się do tego osłabienia swoją nieudolnością. Źródło nie wskazuje jednak szczegółowych elementów umowy ani jej potencjalnych skutków. Amerykański wiceprezydent ostro skrytykował Izrael, co wcześniej było charakterystyczne jedynie dla lewicowych przeciwników tego kraju. W wywiadzie dla New York Timesa senator J.D. Vance odrzucił izraelską krytykę porozumienia z Iranem, zauważając, że Izrael, jako państwo liczące 9 milionów ludzi, nie może rozwiązywać problemów bezpieczeństwa jedynie przy pomocy siły. Wypowiedzi Vance'a mogą być interpretowane jako reakcja na wcześniejsze groźby jego przełożonego dotyczące zniszczenia irańskiej cywilizacji. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.
2: We are your place for the classic top-down, top 40 sound. So join us for the fast-paced fun, the best hits ever, the jingles, the commercials you haven't heard in a zillion years, and lots more. It's all right here on
3: That Thing with Rich Appel.

0: experience a higher love for this show on our Facebook group. Type that thing, click the wood grain logo, and play the Monday matchup. Get a sneaky peeky at next week's show and more.
1: That thing! Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.
3: Now, more all summer songs, all summer long.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pożar fabryki aerozoli w Harnowie w województwie pomorskim wybuchł około godziny 12.40. Na miejscu działa 40 zastępów Straży Pożarnej, a w związku z potencjalnym zagrożeniem wybuchowym policja prowadzi ewakuację mieszkańców okolicznych terenów. Kłęby czarnego dymu są widoczne z dużej odległości, a strażacy podejmują działania mające na celu ograniczenie zagrożenia. Obecnie nie odnotowano osób poszkodowanych, a służby monitorują jakość powietrza w rejonie zdarzenia. Wójt gminy Ustka zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach oraz ograniczenie wychodzenia na zewnątrz. Na okupowanym przez Rosję Krymie wprowadzono poważne ograniczenia w sprzedaży paliwa dla cywilnych odbiorców, które będą obowiązywać od niedzieli. Władze Półwyspu, na czele z gubernatorem Siergiejem Aksjonowem, zdecydowały się na ten krok w odpowiedzi na serię ukraińskich ataków dronowych, które zniszczyły kluczową infrastrukturę logistyczną. Paliwo będzie teraz dostarczane wyłącznie instytucjom rządowym oraz służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo regionu. W wyniku ataków zginęły 4 osoby, a ruch na moście krymskim został wstrzymany na kilka godzin. Eksperci wskazują, że kryzys paliwowy jest efektem ciągłych ataków na rosyjską logistykę. Ostrzeżenia i drugiego stopnia przed upałem i burzami zostały wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a drugi stopień alertu przed nawałnicami obowiązuje w 15 województwach. W wyniku burz Państwowa Straż Pożarna odnotowała prawie 900 interwencji, z czego niemal połowa miała miejsce na Dolnym Śląsku. W województwie wielkopolskim zanotowano 109 zagrożeń, a w lubuskim 142. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu oraz możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawie prądu. Alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka. Kandydaci wspierani przez Donalda Trumpa odnieśli sukces w kluczowych prawyborach w kilku stanach, co może wzmocnić jego pozycję w partii republikańskiej. Mimo tych zwycięstw, w obozie republikanów wciąż istnieje potrzeba znalezienia liderów zdolnych do zjednoczenia partii. Demokraci zauważają także pierwsze oznaki słabości ruchu Trumpa przed nadchodzącymi wyborami w listopadzie. Dalsze działania w tej kwestii mogą wpłynąć na kształt rywalizacji politycznej w kraju. Były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym jest w sporze z placówką, po tym jak ujawnił nieprawidłowości związane z fikcyjnymi dyżurami oraz zabiegami wykonywanymi przez innych lekarzy. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę, że pojawia się coraz więcej pytań dotyczących tej sprawy. Mecenas Bartosz Lewandowski, związany z Ordo Iuris, zadeklarował, że będzie reprezentował lekarza pro bono, jeśli prokuratura zdecyduje się na wszczęcie postępowania. W odpowiedzi na te doniesienia prezydent Warszawy zapowiedział audyt i kontrolę w szpitalu, a sprawą zajmie się także Państwowa Inspekcja Pracy. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Radio DHT.

0: News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W wyniku jednej z największych afer gospodarczych III Rzeczypospolitej setki śledztw i tysiące firm wiążą się z miliardowymi stratami Skarbu Państwa. Po latach procesów kluczowi uczestnicy mafii paliwowej uniknęli odpowiedzialności, a sąd wskazał na błędy śledczych. Sprawa Jana Bobrka ujawnia mechanizmy działania przestępczej organizacji oraz skalę niepowodzenia instytucji odpowiedzialnych za jej rozliczenie. W Trzciance w województwie mazowieckim 31-letni mężczyzna zaczął tonąć podczas kąpieli w zbiorniku wodnym na terenie żwirowni. Jego brat uratował go, wyciągając z wody. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Szczegóły dotyczące stanu zdrowia mężczyzny nie zostały podane. Cieśnina Ormas pozostanie zamknięta, dopóki nie zostanie przestrzegane zawieszenie broni w Libanie. Informacje te przekazała irańska agencja informacyjna FESNIM, powołując się na źródło bliskie irańskiej delegacji, która bierze udział w negocjacjach z Stanami Zjednoczonymi w Szwajcarii. Decyzja ta może mieć istotne konsekwencje dla transportu morskiego w tym strategicznym regionie. Premier Donald Tusk ostrzegł, że eskalacja konfliktu między Polską a Ukrainą to strategiczny błąd, który przyniesie straty obu stronom. Jego komentarze dotyczą decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. CEO spowodowało, że Zełenski odesłał odznaczenie z powrotem do Warszawy. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Andrii Sybicha, podkreślił, że decyzja Nawrockiego zburzyła dotychczasowe pozytywne osiągnięcia w relacjach między państwami. W odpowiedzi na sytuację niektórzy ukraińscy politycy zrzekli się polskich odznaczeń państwowych. Zełenski nie podjął jeszcze decyzji w sprawie planowanej wizyty na konferencji odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku. Afera w Szpitalu Południowym może mieć poważne konsekwencje dla Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Łapiński wskazuje 4 kluczowe powody, dla których sprawa ta jest szczególnie groźna. Afery tego rodzaju, nawet po wygaszeniu, mogą osadzać się w społecznej świadomości i powracać w czasie kampanii wyborczej. Działania związane z tą sprawą mogą wpłynąć na wizerunek partii oraz jej przyszłe wyniki wyborcze. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zainicjował historyczne rozmowy z Iranem, mające na celu zmianę relacji między oboma krajami. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ed Devance podkreślił, że celem jest wyciągnięcie ręki do narodu irańskiego. Rozmowy odbywają się w Szwajcarii, a ich rezultaty mogą wpłynąć na przyszłe stosunki międzynarodowe. Szczegóły dotyczące dalszych kroków nie zostały ujawnione. Podczas policyjnej interwencji na Białołęce w Warszawie zmarł 37-letni mężczyzna, który stracił przytomność w trakcie obezwładniania przez funkcjonariuszy. Policja została wezwana do agresywnego zachowania mężczyzny, który wcześniej zażył nieokreślone substancje. Po jego ucieczce z mieszkania i stawieniu oporu, funkcjonariusze przystąpili do obezwładnienia, a następnie wezwali pomoc medyczną. Mężczyzna zmarł w szpitalu kilka godzin po interwencji, a prokuratura została powiadomiona o zdarzeniu. Policja zapowiedziała dokładne zbadanie przebiegu interwencji przez pion kontrolny. Paweł Piotr Reszka w rozmowie z Onetem porusza trudne tematy związane z rodziną i u. Stanisława, matka Antoniego, wierzyła, że Bóg odebrał jej dzieci z powodu relacji z żydowskim dzieckiem, a jednocześnie obwiniała Żydów za swoje nieszczęścia. Antoni został skazany na 15 lat za morderstwo, jednak w jego rodzinie utrzymywano przekonanie, że to Żydzi są odpowiedzialni za ich problemy. Reszka podkreśla, że łatwiej jest przyznać, że ojciec został zamordowany, niż stawić czoła temu, że sam mógł zabić. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha ogłosił, że Wołodymyr Zełenski nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej swojej wizyty w Gdańsku, gdzie planowana jest konferencja odbudowy Ukrainy. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma być ogłoszona w poniedziałek. Wizyta prezydenta Ukrainy jest oczekiwana z uwagi na znaczenie konferencji dla odbudowy kraju po wojnie. Pocisk jądrowy Burjewiestnik, znany w Sojuszu Północnoatlantyckim jako Skyfall, może pozostawiać ślad promieniotwórczych substancji na całej trasie lotu, co stanowi poważne zagrożenie. Amerykańscy naukowcy ogłosili, że udało im się rozszyfrować zasady działania tej broni, która według deklaracji ma praktycznie nieograniczony zasięg. Wnioski te mogą mieć istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Dalsze badania w tej kwestii są niezbędne, aby ocenić pełne ryzyko związane z tym pociskiem. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano na drodze DK35 w Bielanach Wrocławskich trwają nocne prace drogowe. Również na obwodnicy w Tyńcu Małym prowadzone są roboty w tych samych godzinach. Do czwartku do 16 na autostradzie A6 od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięta jest jezdnia lewa. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej z ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 na drodze DK59 między Mrągowem a Rozogami trwają roboty drogowe. Do wtorku 30 czerwca do 11 na autostradzie A4 na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Równolegle do 18 na odcinku do przejścia granicznego Korczowa remontowana jest nawierzchnia i odwodnienie. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wyniku interwencji policji na warszawskiej Białołęce zmarł 37-letni mężczyzna. Funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego zachowania mężczyzny, który wcześniej zażył środki odurzające. Podczas próby obezwładnienia stracił on przytomność i zmarł kilka godzin później w szpitalu. Dwaj policjanci również trafili do szpitala, jeden z nich został ugryziony, a drugi spryskany gazem. Prokuratura oraz pion kontrolny policji prowadzą śledztwo w tej sprawie. Aż 92,1% Izraelczyków wskazuje Iran jako zwycięzcę ostatniej wojny, co poważnie osłabiło bezpieczeństwo ich kraju. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Hebrajski i Instytut Agama ujawnia, że ponad 82% respondentów ocenia wspólną kampanię wojskową Izraela i Stanów Zjednoczonych jako nieefektywną. Ponadto 72,5% Izraelczyków nie ufa premierowi Benjaminowi Netanyahu, który twierdzi, że kraj odniósł znaczące korzyści. W obliczu narastającej frustracji społeczeństwa, niemal połowa ankietowanych popiera wznowienie działań militarnych przeciwko organizacji Hezbollah mimo podpisania porozumienia z Iranem. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a cieśnina Ormaz wciąż jest zamknięta. Do godziny 15 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 662 interwencje związane z burzami, z największą ilością zdarzeń w Wielkopolsce. W sobotę miało miejsce prawie 900 incydentów, a w niedzielę blisko 1/3 interwencji, 203, również dotyczyła tego województwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert dotyczący burz, silnego wiatru oraz intensywnych opadów deszczu, ostrzegając o możliwości podtopień i przerw w dostawie prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed burzami w całym kraju, a oba ostrzeżenia mają drugi stopień w trójstopniowej skali. Donald Trump ocenił, że Keir Starmer zrezygnuje z roli premiera Zjednoczonego Królestwa, zarzucając mu wielką porażkę w sprawach imigracji i energetyki. Jego komentarz pojawił się w kontekście narastającego kryzysu wokół Starmera, który boryka się z presją na dymisję oraz słabymi sondażami. W brytyjskim rządzie trwają spekulacje dotyczące możliwego następcy Starmera, a Andy Burnham może liczyć na duże wsparcie wśród posłów Partii Pracy. Starmer obecnie przebywa z rodziną w Chequers, a jego przyszłość na stanowisku wciąż pozostaje niepewna. W Harnowie na Pomorzu wybuchł pożar w fabryce aerozoli, co spowodowało ewakuację mieszkańców w promieniu 200 metrów. Na miejscu działa kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej, w tym zespół dronowy oraz specjalistyczna grupa chemiczna. Służby apelują do mieszkańców o pozostanie w domach i zamknięcie okien oraz drzwi, a także monitorują jakość powietrza. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a sytuacja jest nadal rozwojowa. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie w województwie pomorskim, a pożar objął obszar 6000 m2. Na miejscu działa około 200 strażaków, w tym ponad 60 z różnych jednostek, a także zespół chemiczny oraz dron monitorujący sytuację. Policja ewakuowała 8 pracowników fabryki oraz 20 mieszkańców pobliskich domów z powodu dużego zagrożenia wybuchowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert ostrzegający przed zadymieniem, zalecając mieszkańcom zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie wychodzenia na zewnątrz. Walka z pożarem może potrwać jeszcze kilkanaście godzin, a na miejscu trwają działania mające na celu schłodzenie zbiorników z gazami i cieczami palnymi. Z badania Komisji Europejskiej wynika, że 51% polskich rodziców uważa, iż ich dzieci spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami, co jest wyższym wynikiem niż średnia unijna. Częściej niż w innych krajach rodzice w Polsce dostrzegają negatywny wpływ mediów społecznościowych na zdrowie dzieci oraz objawy przeciążenia związane z ich użytkowaniem, takie jak silne zmęczenie czy trudności z koncentracją. Mimo tych obaw, tylko 45% polskich rodziców popiera wprowadzenie ograniczeń wiekowych w dostępie do mediów społecznościowych, a zamiast tego wskazują na potrzebę edukacji w szkołach. Wskazują również na konieczność lepszego wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży. Premier Donald Tusk ostrzegł, że kontynuowanie konfliktu między Polską a Ukrainą to strategiczny błąd, który przyniesie straty obu stronom. W piątek prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi na te działania prezydent Ukrainy odesłał swój order do Warszawy, a także kilku innych ukraińskich polityków zrzekło się polskich odznaczeń. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skrytykował tę sytuację, podkreślając, że przedstawiciele ukraińskiej władzy zapominają o polskiej pomocy. Normalny ruch pociągów na trasie łączącej Poznań i Berlin został przywrócony w niedzielne popołudnie po awarii sieci trakcyjnej, która miała miejsce w piątek. Na odcinku między Nowym Tomyślem a Opalenicą doszło do obniżenia i uszkodzenia sieci, co spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów oraz prowadzenie komunikacji zastępczej. Służby techniczne PKP Polskie Linie Kolejowe naprawiły uszkodzenie, a ruch wznowiono około godziny 14:40. Początkowo przewidywano, że naprawa może potrwać do poniedziałku, jednak udało się ją zakończyć wcześniej. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej miało miejsce w Polsce w związku z burzami, które przeszły przez kraj w niedzielę. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w Wielkopolsce, gdzie odnotowano ponad 1/4 wszystkich zgłoszeń. W województwie zachodniopomorskim drzewo runęło na budynek szkoły, uszkadzając dach i ścianę, jednak nikt nie został poszkodowany. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi burzami i upałami, a alerty mają obowiązywać do poniedziałkowego poranka. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca ostrożność oraz unikanie otwartych przestrzeni. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży doszło do pożaru samochodu przewożącego butle z gazem. Ogień wybuchł przed godziną 15, gdy właściciel sprawdzał silnik, a dwie butle z propan-butanem wybuchły podczas akcji ratunkowej. Strażacy uratowali 15 butli, jednak 4 uległy spaleniu. Pożar zniszczył pojazd oraz sąsiednie auto, a 3 inne samochody zostały uszkodzone odłamkami. Nikt nie został poszkodowany. Donald Trump pożegnał Keira Starmera. CEO wydarzyło się w trudnym momencie dla brytyjskiego premiera, gdy rosną spekulacje dotyczące jego dymisji. Przeciwnicy Starmera w jego własnej partii stają się coraz bardziej asertywni w swoich ambicjach dotyczących jego stanowiska. Sytuacja ta dodatkowo komplikuje przyszłość Starmera na stanowisku premiera. Na autostradzie A4 w Bobrownikach Wielkich w Małopolsce doszło do zderzenia 6 samochodów. W wyniku kolizji występują znaczne utrudnienia w ruchu w kierunku Rzeszowa. Służby pracują na miejscu zdarzenia, co może wpłynąć na czas przejazdu w tej okolicy. Kierowcy powinni przygotować się na dłuższe oczekiwanie. Rosja może mieć trudności z utrzymaniem Krymu, ponieważ Ukraina skuteczniej atakuje logistykę Półwyspu. Pierwsze efekty tych działań są widoczne na stacjach paliw, gdzie paliwo jest przydzielane wyłącznie instytucjom publicznym odpowiedzialnym za infrastrukturę krytyczną oraz bezpieczeństwo Republiki Krymu. Eksperci zauważają, że problem ten nie zostanie rozwiązany przez Kreml za pomocą czołgów czy rakiet. Mieszkańcy 8 gospodarstw domowych w Hudiksvall w Szwecji testują nowatorski program, w ramach którego ich samochody elektryczne oddają zmagazynowaną energię do domowej sieci energetycznej. Dzięki technologii ładowania dwukierunkowego, znanej jako Vehicle to Grid, obniżyli rachunki za prąd, korzystając z aut jako magazynów energii w godzinach szczytu. Eksperymenty na Uniwersytecie w Gawle wykazały, że jeden pojazd elektryczny może zasilać uczelnię przez kilka godzin. Inicjatywa jest częścią większego projektu, który ma na celu pokazanie potencjału tej technologii mimo istniejących barier, takich jak niski odsetek aut elektrycznych w kraju. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Brytyjczyk Steve Hilton planuje ubiegać się o gubernatorstwo Kalifornii, chcąc nawiązać do śladu, jaki zostawił Arnold Schwarzenegger. Hilton, reprezentujący partię republikańską, określa Kalifornię jako chorego człowieka Ameryki, co jest nawiązaniem do negatywnych skojarzeń związanych z Wielką Brytanią i Niemcami. Jego działania mają na celu przejęcie władzy z rąk demokratów w tym stanie. Rodzeństwo z Podlasia mogło być przetrzymywane w domu przez co najmniej kilkanaście lat. Jednak proboszcz lokalnej parafii nie zauważył w ich sytuacji nic niepokojącego. Informacje te podaje Gazeta Wyborcza, wskazując na brak reakcji duchownego na potencjalnie niebezpieczną sytuację dzieci. Sprawa rodzeństwa przyciągnęła uwagę mediów i może prowadzić do dalszych działań w tej kwestii. W niedzielę nad Polską wystąpiła seria gwałtownych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały liczne podtopienia i zniszczenia. Strażacy w całym kraju interweniowali ponad 1000 razy w ciągu kilkunastu godzin, usuwając skutki burz. Sytuacja wymagała intensywnej pracy służb ratunkowych, które zajmowały się m.in. zabezpieczaniem uszkodzonych obiektów. Dalsze działania Straży Pożarnej będą zależały od rozwoju warunków pogodowych. Naoko, uliczna artystka, która w wieku 18 lat została aresztowana w Sankt Petersburgu przez jednostkę do walki z terroryzmem, obecnie jest symbolem opozycji w Rosji. W wywiadzie dla Die Welt opisuje, jak jej pokolenie postrzega Władimira Putina oraz atmosferę strachu, w której rodzice uczą dzieci, kiedy lepiej milczeć. Wspomina również o piosence protestacyjnej Kooperatywa Jezioro Łabędzie, zakazanej w Rosji za propagowanie obalenia porządku konstytucyjnego. Balet Jezioro Łabędzie stał się w tym kraju symbolem upadku Związku Radzieckiego. Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu odznaczenia tuż po spotkaniu z liderem francuskiej prawicy Jordanem Bardellą. Sekretarz generalny partii Emmanuela Macrona Gabriel Attal skomentował tę sytuację, stwierdzając, że to logiczne. Jego wypowiedź wzbudziła kontrowersje i nie pozostała bez odpowiedzi. Szczegóły dotyczące reakcji innych polityków nie zostały jednak ujawnione. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył polskiego prezydenta Karola Nawrockiego o ponastrojów antyukraińskich w kontekście odebrania mu orderu Orła Białego. W wywiadzie dla ukraińskiej telewizji stwierdził, że sytuacja ta jest elementem walki politycznej w Polsce, mającej na celu zdobycie przewagi w nadchodzących wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Zełenski podkreślił, że decyzje dotyczące ukraińskiej jednostki wojskowej, noszącej imię bohaterów UPA, były inicjatywą żołnierzy, a nie jego osobistą. Zaznaczył, że nienawiść nie przyniesie politycznych korzyści i może pogorszyć relacje między narodami. Prezydent Ukrainy oświadczył także, że bez Ukrainy Polska nie będzie w stanie się obronić. Minister w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Jędrzak odpowiedziała na złośliwości zawarte w oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego, który odesłał order Orła Białego do Polski. Jędrzak podkreśliła, że prezydent Ukrainy nie narzekał na odznaczenie, gdy je otrzymał 3 lata temu, oraz zwróciła uwagę na historyczne fakty dotyczące ofiar mordu dokonanego przez UPA. Rzecznik prezydenta Nawrockiego wyjaśnił, że zwrócone odznaczenie trafi do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Polska nadal będzie wspierać Ukrainę, ale nie zgodzi się na obrażanie narodu polskiego. Obawy dotyczące świadomości sztucznej inteligencji są projekcją ludzkiego myślenia, a nie rzeczywistymi możliwościami AI, twierdzi neurobiolog Anil Sef z Uniwersytetu Sussex. Podczas Copernicus Festival w Krakowie zaznaczył, że nie należy mówić o modelach sztucznej inteligencji, że halucynują. Jeśli generują nieprawdziwe informacje, to po prostu konfabulują. Sef podkreślił, że rozwój AI stawia przed nami nowe zagrożenia oraz możliwości, a refleksja nad świadomością AI może pomóc w zrozumieniu naszej własnej świadomości. Jego zdaniem, stworzenie systemów AI zdolnych do odczuwania mogłoby zmienić nasz moralny krajobraz. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Dariusz Gałecki, zarobił w ubiegłym roku 864 tysiące złotych brutto. CEO wzbudza kontrowersje. W jego oświadczeniu majątkowym ujawniono, że z pensji dyrektora oraz dodatkowych dyżurów uzyskał znaczną część tej kwoty, pracując nawet 300 godzin miesięcznie. Warto zauważyć, że zarobki Gałeckiego przewyższają wynagrodzenie dyrektora 2 największych szpitali w Lublinie, które wyniosło 536 tysięcy złotych. Szpital w Tomaszowie Lubelskim zmaga się z problemami finansowymi, odnotowując stratę w wysokości 5 200 000 złotych w pierwszym kwartale. CEO skłania dyrektora do rozważenia łączenia oddziałów w celu oszczędności. Gazeta Wyborcza nie otrzymała dotąd odpowiedzi od Gałeckiego na pytania dotyczące jego zarobków. Białorusini deportowani z Polski są skazywani w swoim kraju na podstawie zarzutów motywowanych politycznie, jak informuje Fundacja Dissidentbi. Po powrocie do Białorusi byli uchodźcy stają przed sądem, CEO wzbudza obawy o ich bezpieczeństwo oraz prawa człowieka. Fundacja zwraca uwagę na naruszenia, jakie mają miejsce w związku z tymi deportacjami. Dalsze działania w tej sprawie mogą obejmować apelacje oraz międzynarodowe interwencje w obronie tych osób. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego, określając ją jako wewnętrzną sprawę Polski i wynik politycznego sporu w kraju. Prezydent Ukrainy ocenił, że działania Nawrockiego mogą prowadzić do pogorszenia relacji między Polską a Ukrainą, co jest niekorzystne w dłuższej perspektywie. Zełenski podkreślił, że na nienawiści nie można budować politycznych korzyści, a Polska powinna rozwijać relacje z Ukrainą. W odpowiedzi na odebranie odznaczenia, kilku wysokich rangą ukraińskich urzędników zrezygnowało z polskich odznaczeń państwowych. Delegacja Iranu opuściła miejsce rozmów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zamieścił kontrowersyjny wpis, w którym zagroził wznowieniem ataków, jeśli cieśnina Ormaz zostanie zamknięta. Rozmowy, w których uczestniczyli mediatorzy z Pakistanu i Kataru, przerwano po 80 minutach. Pomimo tego, według nieoficjalnych źródeł, irańska delegacja pozostaje zaangażowana w negocjacje. Trump ostrzegł również, że w przypadku braku porozumienia w ciągu 60 dni, Stany Zjednoczone mogą przejąć kontrolę nad cieśniną. Rzecznik irańskiej parlamentarnej komisji ocenił te groźby jako pusty blef. W niedzielę, 21 czerwca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Mini Lotto wylosowano liczby 37, 28, 12, 36 oraz 29. Losowanie Ekstra Pensji przyniosło liczby 21, 31, 26, 5, 24 oraz 2. Najbliższe losowania gier odbędą się we wtorek, 22 czerwca 2026 roku o godzinie 22. Były poseł Piotr Folger zwrócił Złoty Krzyż Zasługi w geście protestu przeciwko decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który odebrał order prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Folger, odznaczony w 2005 roku, podkreślił, że nie uznaje Nawrockiego za prezydenta swojego kraju. Pałac Prezydencki nie skomentował jego oświadczenia, które zostało zauważone przez ukraińską agencję prasową TSN. W reakcji na decyzję Nawrockiego, Zełenski oraz inni ukraińscy politycy zrezygnowali z polskich odznaczeń państwowych. Były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman ogłosił zwrot Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał w 2011 roku. Decyzję tę motywuje solidarnością z Ukrainą oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, podkreślając jednocześnie szacunek dla narodu polskiego. Hrojsman zaznaczył, że przeszłość nie powinna przesłaniać wspólnej przyszłości obu krajów, a prawdziwym wrogiem jest Rosja. Zwrócenie odznaczenia jest odpowiedzią na decyzję prezydenta Polski o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia Zełenskiemu. Działania te są częścią szerszego kontekstu napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano na drodze DK35 w Bielanach Wrocławskich trwają nocne prace drogowe. Również na obwodnicy w Tyńcu Małym prowadzone są roboty w tych samych godzinach. Do czwartku do 16 na autostradzie A6 od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięta jest jezdnia lewa. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej z ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 na drodze DK59 między Mrągowem a Rozogami trwają roboty drogowe. Do wtorku 30 czerwca do 11 na autostradzie A4 na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Równolegle do 18 na odcinku do przejścia granicznego Korczowa remontowana jest nawierzchnia i odwodnienie. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Wołodymyr Zełenski skrytykował ostatnie decyzje Karola Nawrockiego, porównując je do strategii Viktora Orbana i stwierdził, że skończy się to źle. Ukraiński prezydent odniósł się do sytuacji, podkreślając, że takie działania są niewłaściwe. Dodatkowo Zełenski wspomniał o prezencie, który otrzymał od polskiego przywódcy podczas ich pierwszego spotkania. Szczegóły dotyczące prezentu nie zostały jednak ujawnione. Były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman zwrócił Polsce Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w geście solidarności z Wołodymirem Zełenskim, któremu odznaczenie odebrał Karol Nawrocki. Hrojsman podkreślił, że jego decyzja ma osobiste znaczenie i jest wyrazem szacunku dla narodu polskiego oraz wdzięczności za wsparcie, jakie Polska udzieliła Ukrainie. W odpowiedzi na odebranie orderu Zełenskiemu z polskich odznaczeń zrzekli się także inni ukraińscy politycy, w tym minister spraw zagranicznych oraz ambasador Ukrainy w Polsce. Hrojsman zaznaczył, że Ukraina i Polska są strategicznymi sojusznikami i powinny skupić się na wspólnej przyszłości, a nie na sporach o przeszłość. Czworo ministrów wzywa Keira Starmera do rezygnacji z premiership, w tym Yvette Cooper, minister spraw zagranicznych. Brytyjskie media spekulują, że Starmer może ogłosić zamiar ustąpienia w poniedziałek, co miałoby związek z niedawnym zwycięstwem jego rywala, Andy'ego Burnhama, w wyborach uzupełniających. Burnham, popularny wśród laburzystów, mógłby liczyć na poparcie ponad 200 posłów do zastąpienia Starmera. Kryzys rządowy pogłębia się po dymisji ministra obrony, Johna Hillia, który wskazał na brak funduszy na obronność jako powód swojej decyzji. Donald Trump skomentował sytuację, wskazując na porażki Starmera w kwestiach imigracji i energii. W niedzielny poranek Berlin został dotknięty silną burzą. CEO zmusiło osoby korzystające z kąpieliska w dzielnicy Kreuzberg do szybkiej ucieczki w poszukiwaniu schronienia. Burza, przewidywana przez niemiecką służbę meteorologiczną, przyniosła intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz grad, co skutkowało uszkodzeniami straganów i scen podczas trwającego festiwalu muzycznego. Strażacy otrzymali około 160 zgłoszeń dotyczących zalanych piwnic oraz uszkodzonych drzew. Dodatkowo, synoptycy ostrzegają przed kolejnymi burzami w południowej Brandenburgii, gdzie przewidywane są opady do 40 litrów na metr kwadratowy. W sprawie zabójstwa Mai Kowalskiej z Mławy pojawiły się nowe informacje, w tym niepublikowane nagranie, które może wpłynąć na dalszy bieg sprawy. Na nagraniu słychać głos matki podejrzanego, która rzekomo groziła rodzinie zamordowanej dziewczyny. Prokuratura posiada dowody, które mogą prowadzić do kolejnych konsekwencji prawnych dla Katarzyny G. Sąd Okręgowy w Płocku nałożył na nią obowiązek zapłaty zadośćuczynienia oraz zakazał dalszych wypowiedzi na temat Mai i jej rodziny. Zgodnie z informacjami, matka Bartosza G. odwołała się od wyroku, a sprawa wciąż budzi emocje w społeczeństwie. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Coraz więcej właścicieli ogrodów rezygnuje z kosiarek spalinowych na rzecz modeli akumulatorowych, co jest efektem rozwoju technologii. Użytkownicy dostrzegają zalety takie jak mniejszy hałas, brak spalin oraz uproszczona obsługa. Nowe rozwiązania technologiczne sprawiają, że tradycyjne silniki spalinowe stają się mniej atrakcyjne. Właściciele ogrodów zaczynają zastanawiać się, czy silnik spalinowy jest wciąż potrzebny w codziennej pielęgnacji trawnika. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził, że rozwali Iran w cholerę, jeśli Teheran ponownie zamknie cieśninę Hormuz. Trump zaznaczył, że tę groźbę przekazał irańskim liderom. Cieśnina Hormuz jest kluczowym szlakiem dla transportu ropy naftowej. CEO podkreśla znaczenie tej kwestii w międzynarodowych relacjach. Nad Polską w niedzielę występują burze, które będą się utrzymywać w nocy oraz w poniedziałek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, które w niektórych miejscach mogą osiągnąć od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. W porywach wiatr może osiągnąć prędkość do 90 km na godzinę, a lokalnie nawet powyżej 100 km na godzinę. W poniedziałek prognozy przewidują rozpogodzenia w północnej, zachodniej i centralnej Polsce, jednak na południu nadal mogą występować opady deszczu oraz grad. W Łomży wybuchły dwie butle z gazem, które znajdowały się w samochodzie objętym pożarem. W wyniku eksplozji całkowicie zniszczone zostały dwa pojazdy, a kilka innych zostało uszkodzonych. Służby ratunkowe interweniowały na miejscu zdarzenia. Przyczyna pożaru nie została w tej chwili ustalona. Violetta Kraskowska, żona dziennikarza Leszka Kraskowskiego, ujawnia, że 10 lat temu czuła się zagrożona, gdy mąż groził wysadzeniem bloku, odkręcając gazowa. Obecnie Kraskowski został aresztowany za groźby karalne wobec komendanta policji w Piasecznie. Sytuacja ta skłoniła ją do szukania pomocy. Sprawa jest obecnie w toku. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.